Tos la queen. Nawalchaw sho kula karan, nawalchaw sho atin na. Nawalchaw sh kachana kwa li shep li shut, li poch, li shia li kashlan, shia li patush. Di shep le aran di hong kabal makin, kawa oliverio nches kabal tikuavek. Mayar kawa oliverio, oli hokan enchal. Aran akwi gancho kawa akwi. Aran kwa ne kana komadi masala chol kana komadi chana kwa vingil masa chkoli kompa masuk ets kreste na mitla anis ogan komane shabanan George Sik leka honal o